0: dla people. Najgorsza oddaja USAK, drugi piątek od 14:00 na Radio Student.
1: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
2: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.

Zjutraj od krvi rdeča vata. Gleda Ferdo, tele v nova vrata. Prižge TV in da novice. Odgovorni niso prasci in prasice. Ferdo ve, kaj se obeta. Več z jezikom ne opleta. Le vzklikne. Mater, pa smo res te leta.